Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu. Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu.

za oknem ćma. Walczy o życie diabelnie mocno. Żyć jej się chce. Będzie to światła, będzie na oślep.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Znajdź swoją drugą połówkę z Radiem Odzew.

Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu. Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu.

Kata przyjdzie z żoną piękna, Miki, Henio, Kat. Oprócz tańców demonstracja, Freddy B.

Przestrzeń była półmroczna, ogromna. Kilka zaledwie kropel światła kapało od jednej i drugiej lampy naftowej. Pamiętam wtedy Adama. Posunął się zwolna naprzód. Jeden krok, drugi krok.

nasze oczy przyzwyczaiły się do ciemności. Zobaczyliśmy wtedy szereg pryczy. Na ich brzegach przycupnęli ludzie. Siedzieli, leżeli, kołysali się z kolanami wysoko pod brodą.

tym świetle kaganka twarz miał jakby ulaną z zielonego wosku. Wielkie oczy przerażone. Spadał z bardzo wysoka.

stały się za ciasne. Nie ma gdzie postawić stół.

proszę sobie wyobrazić. Pouczający poniedziałek. Zbiera się na deszcz. Pouczający poniedziałek. Wracam ze spaceru z psem. Wieje, grzmi. Pouczający poniedziałek. Wieje, grzmi. Pies sunie w panice przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz. Wieje, grzmi. Z naprzeciwka nadchodzi baba. Nie wolno mówić baba. Z naprzeciwka nadchodzi pani. Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz. Wieje, grzmi. Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Z naprzeciwka idzie pani przy ścianie kamienicy i mówi tak. No przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Ona mówi, ta pani, no przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? A ja mówię, wiem, na kogo pani głosowała, wiem. I to ja jestem zły, i to ja będę się smażył w piekle, bo ja szufladkuję, bo wiem, na kogo pani głosowała, to ja jestem zły, bo wiem, na kogo pani głosowała, wiem. Och, pouczający poniedziałek. Och.

krew napływa do głowy. Wtedy nie mam nic.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Skypool w Houston, Texas. Kąpiel w tym basenie może przyprawiać o dreszcze. Zbudowano go 150 metrów nad ziemią. Ma przezroczyste dno, dzięki czemu pływający w nim człowiek ma wrażenie, że unosi się w powietrzu. Skypool mieści się na szczycie luksusowego apartamentowca w Houston w amerykańskim stanie Texas. Z basenu mogą dowoli korzystać lokatorzy apartamentowca. Studio o powierzchni 52 metrów kwadratowych kosztuje $1805, czyli w przeliczeniu ponad 8000 zł miesięcznie, zaś penthouse o powierzchni prawie 300 metrów kwadratowych 18715 dolarów, czyli ponad 80 tysięcy złotych miesięcznie. Skypool wystaje 3 metry poza krawędź budynku. Jego dno zbudowano ze szkła akrylowego. Ma ono grubość około 20 cm. Podczas gdy jedni są zachwyceni basenem, inni drżą na samą myśl o kąpieli na wysokości 150 metrów.

0: Teraz było super.
1: To jeszcze raz odpalę. Justin, jeszcze raz odpalam.
0: Launch of the heads. Ready? Go!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wzrost ilości danych. Przyzwyczailiśmy się do tego, że filmy, gry czy muzykę mamy na wyciągnięcie ręki. Wystarczy tylko odpalić Spotify, by posłuchać ulubionego albumu. Ale czy on zawsze tam będzie? Niestety nie jest to takie pewne. Już częste są sytuacje, w których gry znikają ze sklepów Apple czy Androida. Wydawcom nie opłaca się po prostu dalsze wspieranie tytułów i przygotowywanie kolejnych aktualizacji lub utrzymywanie serwerów. Dlatego jeśli na emeryturze będziecie chcieli odpalić swoje stare PlayStation 4, najprawdopodobniej będziecie zmuszeni do grania bez żadnych update'ów, zakładając oczywiście, że gry będziecie mieli na płytach. Każdego roku wzrasta tempo generowania danych. Václav Smil przywołuje badanie z firmy Domo, z którego wynika, że w 2018 roku użytkownicy internetu w samych tylko Stanach Zjednoczonych w ciągu każdej minuty pobierali strumieniowo 97 tysięcy godzin filmów i seriali z platformy Netflix. Odtwarzali niemal 4,5 miliona nagrań wideo udostępnionych przez serwis YouTube. Ponad 18 milionów razy sprawdzali prognozę pogody na stronie Weather Channel, a także ściągali ponad 3 biliardy bajtów innych danych internetowych. Bilion bilionów bajtów. Taką ilość danych wygenerujemy w ciągu najbliższej dekady. Ich zliczanie będzie sprawiało coraz większe trudności. I tu pojawia się pytanie, jakie dane powinny być magazynowane w nieskończoność? Jaki jest optymalny okres ich przechowywania? Czy jeśli nasze prawnuki będą chciały przygotować magisterkę o serialach Netflixa, czy będą one w ogóle dostępne?

proszę sobie wyobrazić. Marzec albo kwiecień. Raczej marzec. Wieczór. Spotykam JP. Jest pijany jak świnia. A ja jestem trzeźwy jak świnia. Idziemy na kawę. On między morzem wódki a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię. Siedzimy więc w knajpie. Choćbym się nawet bardzo skupił, nie pamiętam w jakiej. On między wódką a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią. I nagle on, wskazując mi jakieś dwie siedzące przy sąsiednim stoliku, proponuje, byśmy się do tych dwóch przysiedli. A ja mówię, daj mi spokój, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Więc rezygnuję. Siedzimy w tej knajpie i rozmawiamy o czymś. O literaturze. Być może nawet o kobietach. On się trzyma nieźle, chociaż jest pijany jak świnia. Ja się nieźle trzymam, chociaż jak świnia trzeźwy jestem. Deszcz zaczyna padać. I nagle on, wskazując znowu te dwie, mówi: zobacz, to się nieźle składa. Ich dwie i nas dwóch, dosiądźmy się na nich. A ja mówię: daj mi spokój, nie mam ochoty. Jestem dziś w nastroju nieprzysiadalnym. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, ja nie mam ochoty.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Porucznik Wiśniewski przedstawia do raportu służbowego szeregowego Kowalskiego za systematyczne naruszanie dyscypliny wojskowej i wielokrotne samowolne oddalenie.
2: Obywatelu majorze, szeregowy Kowalski melduje się do raportu służbowego za kolejne samowolne oddalenie się z jednostki.
3: Tył, zwrot. Pułk, baczność.
1: Biorąc pod uwagę wielokrotne samowolne oddalenia i brak poprawy pomimo wielu kar za ostatnie samowolne oddalenie na przeciąg 6 dni karzę szeregowego Kowalskiego 2-miesięczną służbą w oddziale dyscyplinarnym. Pułk, spocznij!
4: Uważam, że w jednostce, w której służę, w żeganiu po prostu dowódca pułku zrobił coś takiego jak pokazówkę, bo znam kolegów, którzy mieli po 8 dni samowolnego oddalenia i to nie raz. Był też kolega w stopniu kapłana, który za 6 dni samowolnego oddalenia został tylko zdegradowany. Jestem zdania, że było to, jest to związane z tym, że po prostu w pułku był przekroczony limit samowolnych oddaleń, nadużywanie alkoholu ze strony żołnierzy i właściwie to na mnie się odbiło. To można powiedzieć, że to była pokazówka, tylko nie ja tak sądzę, bo i dużo kadry zawodowej u mnie w jednostce.
5: Krążył o Rzeszu pewien mit, że tutaj jest kaźnia dla żołnierzy, że właściwie tu wiadomo, że wszyscy przychodzimy tu za karę, ale ta kara po prostu odbije się na naszym zdrowiu. Dostaniemy tak po prostu taki wycisk, że zapomnimy, jak się nazywamy. Taki mit w ogóle krążył o Rzeszu. Strasznie się bałem.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Fenomen, o którym mówimy, najlepiej jest zobaczyć z powietrza. Nie trzeba jednak znaleźć się na pokładzie samolotu lądującego na zbudowanym w pobliżu Tokio lotnisku. Wystarczy rzut oka na mapę. Można tam dostrzec maleńkie gospodarstwo rolne. To własność Takao Shito, byłego restauratora, który rzucił wielkomiejskie życie na rzecz kawałka ziemi pośród morza betonu. To są grunty uprawiane przez 3 pokolenia od prawie wieku przez mojego dziadka, mojego ojca i mnie. Chcę tu nadal mieszkać i uprawiać tą ziemię, powiedział. Lotnisko jest główną międzynarodową bramą Tokio i obsługuje 40 milionów pasażerów i 250 tysięcy lotów rocznie. Lotnisko zakupiło działki rolne sąsiadujące z planowaną trasą drugiego pasa startowego od legalnych właścicieli, ale Shito odmówił przeprowadzki, argumentując, że jego utrzymanie zależy od ziemi i wskazując na japońską ustawę o gruntach rolnych, która zapewnia rolnikom szeroką ochronę prawną. Lotnisko zmieniło więc trasę prowadzącą na pas startowy, który teraz krąży wokół farmy, otaczając jedną z jego parceli. Mężczyzna jest niezłomny, obecnie jest zaangażowany w 5 odrębnych procesów sądowych z lotniskiem i stanowczo odmawia odszkodowania w zamian za relokację. Dobrze się bawię przy uprawie tutaj warzyw, to jest moje życie. Uprawiane warzywa na tej ziemi smakują inaczej, powiedział.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Marnotrawienie żywności. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych co roku na świecie marnuje się 1/3 żywności nadającej się do spożycia. W Polsce mowa o niemal 5 milionach ton żywności rocznie. W większości zamożnych krajów na rynek trafia zbyt dużo żywności. Koszt ponosi nie tylko środowisko, na marne idą znaczne nakłady pracy. W Wielkiej Brytanii wyrzuca się co roku 10 milionów ton żywności o łącznej wartości około 100 miliardów złotych, przy czym jedynie 30% tej masy stanowią odpady niejadalne, jak skóra, kości czy obierki. Oznacza to, że aż 70% wyrzucanej żywności nadawałoby się do spożycia. Nie lepiej jest w Stanach, gdzie marnuje się około 40% żywności, a skala tego problemu zdaje się stale rosnąć. Warto jednak dodać, że marnotrawienie żywności to jednak nie tylko problem krajów wysoko rozwiniętych. W krajach Afryki Subsaharyjskiej do największych strat żywności dochodzi, zanim jeszcze dotrze ona do konsumentów. Powodem jest przede wszystkim efekt złych warunków magazynowania lub braku dostępu do sprzętu chłodniczego.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Korea Północna, państwo z najbardziej absurdalnymi przepisami na świecie. Korea Północna jest najbardziej izolowanym krajem na świecie. Nie dość, że trudno się tam dostać, bo obowiązują restrykcyjne przepisy i zasady wydawania wiz, to jeszcze nie można zobaczyć niczego, co nie jest przeznaczone dla oczu ludzi z zewnątrz. Wszyscy wiemy, że w Korei źle się dzieje, ale nikt nie zna ogromu nieszczęścia, jakie spadło na ludzi wraz z dojściem do władzy dynastii Kimów. W kraju w ciągu ostatnich lat zostało wprowadzone wiele różnego rodzaju dziwnych przepisów prawnych, mających na celu po prostu kontrolowanie mieszkańców w sposób pośredni lub bezpośredni. Do tych przepisów należą m.in. zakaz wykonywania połączeń telefonicznych za granicę, nakaz noszenia fryzury zatwierdzonej przez rząd, zakaz posiadania komputerów i smartfonów, zakaz przemieszczania się. Istnieje również przepis nakazujący wykupienie przez uczniów własnych ławek oraz krzeseł. Zabronione jest również posiadanie mikrofalówki, a energia elektryczna na noc jest w wielu regionach całkowicie odłączana.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Cyklokosmia rickettsii, zwany również chińskim pająkiem pułapkowym, to gatunek o niezwykłym i fascynującym zachowaniu. Pochodzi z Chin. Ten pająk stosuje unikalną strategię obrony i polowania, które przypominają tajemniczość filmów szpiegowskich. Najbardziej charakterystyczną cechą tych pająków jest ich disco-idealna część odwłokowa, która wygląda jak moneta, służąca do zamykania wejścia do ich tuneli. Gdy pająk chowa się w swoim dole, jedynie ten twardy, okrągły dysk jest widoczny na powierzchni, co daje efekt podobny właśnie do monety leżącej na ziemi. Ta unikalna adaptacja służy jako skuteczny mechanizm obronny przed drapieżnikami. Cyklokosmia rickettsii prowadzi w dużej mierze podziemne życie. Pająki z tego gatunku wykopują tunele o głębokości do 30 cm, które służą im jako dom, schronienie i miejsce polowania. To, co jeszcze fascynuje w pająku, to jego niesamowite zdolności inżynieryjne. Te pająki są prawdziwymi mistrzami budownictwa, potrafią wykopać i utrzymać skomplikowane systemy tuneli. Cyklokosmia rickettsii to fascynujący przykład adaptacji i przetrwania w świecie natury. Choć mogą wydawać się niewinne z powodu swojego niewielkiego rozmiaru i unikalnego wyglądu, te pająki są prawdziwymi mistrzami kamuflażu i strategii obronnych. Cyklokosmia rickettsii, jak większość pająków, jest jadowity. Pająki z tej rodziny znane są jako pająki pułapkowe. Są zwykle wyposażone w silne kły i jad skuteczny do polowania na ich ofiary. Warto jednak zauważyć, że choć jad pająków jest skuteczny w neutralizowaniu małych ofiar, takich jak owady, rzadko stanowi zagrożenie dla ludzi. Chociaż niektóre pająki są bardziej jadowite od innych, większość z nich jest niegroźna dla człowieka, chyba że osoba ugryziona jest alergiczna na jad pająka. W przypadku gatunku Cyklokosmia rickettsii brak jest konkretnych informacji o skutkach jego ugryzienia dla człowieka.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: David Blaine to amerykański iluzjonista i kaskader, który w 2006 roku podjął się pobicia rekordów ilości spędzonego czasu pod wodą. Wszyscy odradzali mu tego wyczynu, jednak mężczyzna podjął się wyzwania. 33-latek opuścił się do 2,5-metrowej akrylowej kuli wypełnionej wodą w Lincoln Center for the Performing Arts w Nowym Jorku. Blaine wszedł do bańki w spodniach, gumowych butach i specjalnej masce do nurkowania. Lekarze stwierdzili, że już drugiego dnia pojawiły się u niego dowody na niewydolność wątroby. 33-letni iluzjonista cierpiał również na łuszczenie się skóry, ostre bóle stawów i silny ból ucha. Nawet wezwano do konsultacji NASA, ponieważ bańka wodna Blaine'a była podobna do symulatora nieważkości stosowanego przez astronautów. Magik przed podjęciem się wyzwania trenował przez pół roku pod okiem żołnierzy z amerykańskich jednostek specjalnych.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Grafen. To płaska struktura złożona z atomów węgla połączonych w sześciokąty. Materiał kształtem przypomina plaster miodu, a ponieważ ma jednoatomową grubość, w przybliżeniu jest strukturą dwuwymiarową. Grafen jest przedmiotem zainteresowania przemysłu ze względu na różne właściwości, w tym elektryczne i mechaniczne. Grafen charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, jest 200 razy bardziej wytrzymały niż stal przy tej samej grubości. Charakteryzuje go również wysoka elastyczność. Uważa się, że grafen jest jedynym znanym dwuwymiarowym materiałem występującym w przyrodzie. Dotychczasowe badania wykazują możliwość wykorzystania grafenu głównie w elektronice. Jednym z zastosowań może być produkcja cienkich, elastycznych ekranów, wyświetlaczy LED i OLED oraz elektronicznego papieru. Wysoka przewodność elektryczna grafenu wykazuje potencjalne zastosowanie w budowie tranzystorów wykorzystywanych w procesorach. Prowadzone badania wykazują możliwość budowy jednostek, które mogą pracować z częstotliwościami na poziomie 300 GHz z potencjalnym wzrostem częstotliwości do 1 THz, co w porównaniu do parametrów obecnych urządzeń jest wartością wręcz niewyobrażalną.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Fotografia myślowa. Gdy Nikola Tesla był w kwiecie wieku, był przekonany, że teoretycznie można uchwycić myśl człowieka w postaci fotografii. Ta zapierająca dech w piersiach idea fotografii myśli opiera się na tezie, że obraz, który pojawia się w naszych głowach podczas myślenia, musi również tworzyć obraz na siatkówce. Gdyby ta teoria okazała się prawdziwa, wystarczyłby sprzęt techniczny, który jest w stanie uwidocznić odpowiednie obrazy myślowe. Według wypowiedzi Tesli zbudowanie takiego aparatu to tylko kwestia prawidłowego oświetlenia, co zasadniczo porównuje nasze własne myśli do idei zwykłej fotografii, która wtedy była jeszcze w studium początkowym. Przechwycony obraz myśli byłby następnie wyświetlany na ekranie. Oznaczałoby to, że bylibyśmy w stanie obserwować w czasie rzeczywistym wszystkie obiekty i scenariusze, które dana osoba sobie wyobraża. Faktycznie, takie urządzenie techniczne byłoby równoznaczne z umiejętnością czytania w myślach.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Najniebezpieczniejsze miejsce do pływania na świecie – Kauai, Hawaje. Kauai to górzysta wyspa na Oceanie Spokojnym, należąca do archipelagu Hawaje oraz stanu o tej samej nazwie w USA. Otoczona skalistymi ścianami mała zatoczka zbudowana jest ze skał wulkanicznych. Ale nie daj się zwieść widokowi lub scenerii. Czysta woda może pozwolić ci dostrzec dno basenu, ale szybko może przerodzić się w koszmar. Wyobraź sobie, że kąpiesz się w basenie w idyllicznej scenerii, a potem nagle huk, nagle woda uderza w ciebie z ogromną siłą. To właśnie sprawia, że ta zatoczka jest tak niebezpieczna. Bez ostrzeżenia fale mogą szybko osiągnąć zdumiewające wysokości, co jest ekstremalnie niebezpieczne.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Inteligentne lustra. Już w 2018 roku Smart Mirrors wygenerowało sprzedaż na rynku północnoamerykańskim na poziomie ponad 610 milionów dolarów. Do 2026 wartość ma wzrosnąć do prawie 1,3 miliarda dolarów. Wyposażone w ekran pod spodem inteligentne lustra są w stanie dodać tekst, obraz i informacje wideo do konwencjonalnego odbicia lustrzanego. Ta funkcja wykracza daleko poza wyświetlenie daty, godziny i pogody. AI mają pomóc użytkownikowi w podejmowaniu decyzji. Oprócz kwestii stroju obejmuje to również stosowanie kosmetyków, aspekty zdrowotne i programy sportowe. Aby to zadziałało, zintegrowane oprogramowanie analizuje ruchy i twarze użytkowników, a następnie dostarcza odpowiednie informacje cyfrowe. Sprytnymi urządzeniami można łatwo sterować za pomocą ekranu dotykowego, gestów, rozpoznawania głosu lub tabletu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Inteligentne lustra. Już w 2018 roku Smart Mirrors wygenerowało sprzedaż na rynku północnoamerykańskim na poziomie ponad $610 milionów. Do 2026 wartość ma wzrosnąć do prawie $1,3 miliarda. Wyposażone w ekran pod spodem inteligentne lustra są w stanie dodać tekst, obraz i informacje wideo do konwencjonalnego odbicia lustrzanego. Ta funkcja wykracza daleko poza wyświetlenie daty, godziny i pogody. AI mają pomóc użytkownikowi w podejmowaniu decyzji. Oprócz kwestii stroju obejmuje to również stosowanie kosmetyków, aspekty zdrowotne i programy sportowe. Aby to zadziałało, zintegrowane oprogramowanie analizuje ruchy i twarze użytkowników, a następnie dostarcza odpowiednie informacje cyfrowe. Sprytnymi urządzeniami można łatwo sterować za pomocą ekranu dotykowego, gestów, rozpoznawania głosu lub tabletu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W latach 80. kanadyjski archeolog Ernie Walker znalazł na stanowisku Niuo-Assiniak kilka starożytnych kości i przedmiotów codziennego użytku. Czy badacz podejrzewał już w tamtym momencie, że wykopaliska w pobliżu miasta Saskatoon kryją jeszcze bardziej tajemnicze znaleziska? W następnych latach archeolog kontynuował swoje ekscytujące poszukiwania wskazówek i w końcu otrzymał nagrodę za swoje ciężkie wysiłki. W Niuo-Assiniak Ernie natknął się między innymi na ponad 200-kilogramowy kamień, który wyglądał jak żebro. Kolejny głaz, który ważył 340 kg, był ozdobiony wzorami przypominającymi kratę. Największe z czterech kamiennych dzieł sztuki ważyło prawie 550 kg. Uważa się, że unikalne przedmioty zostały wykonane wiele wieków przed przybyciem Europejczyków do Ameryki. Nawiasem mówiąc, archeolog miał otrzymać zaskakującą pomoc przy swoim sensacyjnym znalezisku. Przez odnalezione później miejsce przeszło stado żubrów, które rozbiły ziemię i odsłoniły w ten sposób czubek jednego z samych głazów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Templariusze. W 1118 roku Hugo de Pines z Szampanii i jego 6 towarzyszy złożyli pierwsze śluby ubóstwa, czystości, posłuszeństwa i walki za wiarę. W czasach względnego pokoju templariusze mieli bronić bezpieczeństwa pielgrzymów na szlakach prowadzących do Ziemi Świętej. Do Polski trafili około 1155 roku. Pierwszą siedzibą, tak zwaną komandorię, założyli na początku XIII wieku na ziemi otrzymanej od księcia śląskiego Henryka Brodatego. Było ich nie więcej niż 200, w większości cudzoziemców. W Europie szybko stali się potęgą militarną i finansową. Na początku XIV wieku zakon był w posiadaniu 870 zamków, komandorii i mniejszych ośrodków. Liczył około 7000 rycerzy, braci służebnych i kapelanów. Razem z weteranami, urzędnikami i poddanymi templariuszy było to kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Dzięki papieskim przywilejom mieli własnych spowiedników i nie płacili podatków. Trudno powiedzieć, jaki charyzmat obecnie ma zakon. Głównym zadaniem wspólnoty jest pomoc charytatywna. To kontynuacja średniowiecznego etosu rycerskiego. Za jedną z 8 cnót rycerskich uznawane było bycie miłosiernym, a ważnym punktem kodeksu była obrona słabych i potrzebujących pomocy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W pewnej pralni samoobsługowej właściciele ustawili cenę na $5.76, doskonale zdając sobie sprawę, że płacić można wyłącznie ćwierć dolarówkami. To znaczy, że niemożliwe jest tam dokładne odliczenie wspomnianej kwoty. Po wrzuceniu 23 monet wciąż brakować wam będzie 1 centa, więc prania nie zrobicie, a po wrzuceniu 24 monet przepłacicie 24 centy, bo automat oczywiście nie wydaje reszty.

stanęły tramwaje i samochody. Mówią też, że wyłączono elektryczność i

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcja. Światło dnia, czyli rekolekcja.
2: Przez pół wieku NASA i inne światowe agencje kosmiczne unikały lądowania na drugiej stronie Księżyca. Miejsce to uważano za martwą strefę, niemożliwą do osiągnięcia i z której nie można było nawiązać kontaktu z Ziemią. Jednak w 2019 roku Chiny przełamały to tabu. Łazik U-2 wylądował w miejscu, gdzie zawsze panuje cisza radiowa. To, co odkrył kilka tygodni później, sprawiło, że naukowcy wstrzymali oddech. Kamery łazika przesłały na Ziemię zamazany, ale przerażający obraz horyzontu. Tam, pośród chaosu, starożytnych kraterów i bezkształtnego pyłu, stało coś, co nie powinno istnieć w naturze. Idealnie płaski obiekt geometryczny, sześcian. Chińczycy natychmiast nazwali

Dzień dobry, nazywam się Adalbert Lezura i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Limp Bizkit. Limp Bizkit to amerykański zespół muzyczny wykonujący głównie muzykę z

Dzień dobry, nazywam się Adalbert Lezuraj i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Limp Bizkit. Limp Bizkit to amerykański zespół muzyczny wykonujący głównie muzykę z gatunku new metal, rap metal i rap rock. Został założony w 1994 roku w Jacksonville na Florydzie. Zespół ma niemałe zasługi w rozwoju new metalu i rap metalu, do którego przyczynił się przełomowymi albumami Significant Other z roku 99 i Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water z roku 2000. Wylansował przy tym liczne przeboje, na przykład Counterfeit, Fate, Nookie, Break Stuff, Rolling Air Raid Vehicle i Behind Blue Eyes. Limp Bizkit sprzedał ponad 40 milionów egzemplarzy swoich albumów na całym świecie, był trzykrotnie nominowany do nagrody Grammy i zdobył wiele innych nagród. Zespół, jak już powiedziałem, został założony w 1994 roku w Jacksonville na Florydzie przez wokalistę Freda Dursta i jego przyjaciela, niedawno zmarłego basistę Sama Riversa. Niedługo później, w tym samym roku, do zespołu dołączył kuzyn Riversa, perkusista John Otto oraz gitarzysta Rob Waters. Z Watersem w składzie zespół nagrał swoje pierwsze demo, Mental Aqueducts. W 1995 roku Roba Watersa zastąpił Wes Borland. Przez krótki okres, w 1995 roku, w zespole znajdował się także gitarzysta Terry Balsamo, który ostatecznie zasilił szeregi innej formacji z Jacksonville Cold. W 1996 roku w grupie znalazł się DJ Liddell, zajmujący się turntablizmem. Nazwa zespołu pochodzi od gry zwanej Limp Bizkit, która jest elementem inicjacji niektórych amerykańskich bractw uczelnianych, z angielskiego fraternities. Z innych źródeł wynika, iż podczas rozmów Freda Dursta i z jego znajomym padło stwierdzenie: mój mózg jest jak zmiękły biszkopt, z angielskiego Limp Bizkit. Wokaliście przypadło to do gustu i taką nazwę przyjął zespół. Zmieniono jedynie pisownię słowa Bizkit. No nie wiem, jak to wytłumaczyć. Nie chce mi się literować. Przy okazji występów zespołu Korn w okolicach Jacksonville w roku 1995 jego basista Reginald Fieldy Arvizu zrobił sobie kilka tatuaży u Dursta, wówczas pracującego jako tatuażysta, i obaj zostali przyjaciółmi. Następnym razem, gdy Korn znów koncertował w okolicy, jego muzycy wzięli jedną z wydanych w latach 95-96 taśm demo Limp Bizkit, który przy tym zdążył zyskać popularność na undergroundowej scenie muzycznej w Jacksonville i byli pod takim wrażeniem, że przekazali ją swojemu producentowi Rossowi Robinsonowi. Głównie dzięki wytworzonemu wokół Limp Bizkit rozgłosowi werbalnemu zespół został wybrany do uczestnictwa w trasie koncertowej z grupami House of Pain i Deftones. Podpisawszy kontrakt z Flip Records, podmiotem zależnym wytwórni Interscope Records, w 1990

1997 roku zespół wydał debiutancki album studyjny $3 Bill Wiles, który w samych Stanach Zjednoczonych do czerwca 1999 roku sprzedał się w nakładzie 1 800 000 egzemplarzy, dzięki czemu uzyskał status platynowej płyty. Promowały go single Counterfeit, Sour i Faith, będący coverem piosenki George'a Michaela. W połowie 1998 roku Limp Bizkit stali się jednym z najbardziej cieszących się zainteresowaniem zespołu na rozkwitającej scenie rap metalowej, co pomogło im także w udziale w większej liczbie tras koncertowych, tym razem z Faith No More, a później z Primus. A ponadto zapewniło występ w pokazie Spring Break 98 Fashion Show w telewizji MTV. Jednak największe przełamanie w karierze zespołu stanowił udział w letniej trasie Family Values Tour 1998, który znacznie podniósł rangę grupy. Dzisiaj zapraszam do posłuchania płyty z roku 2000 Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Oto utwory znajdujące się na albumie. Intro, Hot Dog, My Generation, Full Nelson, My Way, Rolling, Air Raid Vehicle, Living It Up, The One, Get Your Groove On, Take a Look Around, It'll Be Okay, Boiler, Hold On, Rolling, Urban Assault Vehicle i na koniec oczywiście outro, długie outro. No to cóż, życzę miłego odbioru.

motherfucker! Just shut your fucking mouth!

chill. Check.

Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Charles Cheetah Nick i Leonard Lake. Charles Nick przyjechał z Hongkongu do Ameryki dzięki studenckiej wizie. Pierwszy raz został zauważony przez policję, gdy potrącił kogoś samochodem i uciekł z miejsca zdarzenia. W północnej Kalifornii spotkał Leonarda Lake'a. Nie powinni się spotkać, obaj dokładnie się rozumieli i podzielali chęć stosowania przemocy. Na farmie torturowali i gwałcili liczne ofiary. Ponadto filmowali swoje zbrodnie. Akurat to ostatecznie stało się ich zgubą. Materiały wideo jako niepodważalne dowody wpadły w ręce FBI. Zbrodnia została odkryta w 1985 roku, po tym jak Lake odebrał sobie życie. Policjanci, którzy przeszukali jego rancho, znaleźli tam ludzkie szczątki jego ofiar. Nick został aresztowany w Kanadzie za kradzież w sklepie i przekazany władzom USA po długim procesie ekstradycji. Obecnie przebywa w celi śmierci.

No cześć, dobry wieczór, w sumie to już dobry wieczór, chociaż za oknem jeszcze mamy trochę słońca. Kuba Długosz z tej strony, witam w audycji Winyl, zaczynamy, dzisiaj będzie całkiem inaczej, rockowo, ale tak inaczej, zaczynamy.

I jesteśmy z powrotem. Za nami Cat Power, utwór Manhattan. Wokalistka nietypowa, eteryczna, magiczna. Zachęcam do zapoznania się z jej twórczością. Dzisiaj jeszcze dwa kawałki takiej polecą pani. A przed nami Norah Jones, I Don't Know Why. Ja wiem, że to nie rockowo, ale jednak coś jest w tej Norze, co przykuwa uwagę. Mam nadzieję, że to usłyszycie. Potem Tommy Stinson, Light of Day. I wracamy po tych dwóch piosenkach.

Za nami Norah Jones, I Don't Know Why oraz Tommy Stinson, Light of Day. W ogóle ten Tommy to był w zastępstwie oczywiście za tego oryginalnego basistę w zespole Guns N' Roses. Taka ciekawostka od... Piosenka, myślę, też niczego sobie, fajny klimat, taki balladowy. No a przed nami Cat Power, którą słyszeliśmy już na początku, utwór Crossbone Style, już w zdecydowanie bardziej alternatywnym klimacie, a tuż po tym Ania Dąbrowska, Charlie Charlie, utwór piękny, romantyczny, w ogóle to jest cover, ha, musicie sobie teraz znaleźć, jeśli was to interesuje, w internecie, cover oryginału, zagraniczny. Ania Dąbrowska, Cat Power przed nami. Słyszymy się za moment.

I jesteśmy z powrotem, za nami Cat Power, Crossbone Style oraz Ania Dąbrowska, Charlie Charlie. No już Ani Dąbrowskiej, no ciężko byłoby się tu spodziewać, szczególnie w takiej audycji, ale moi drodzy, ta pierwsza płyta, którą ona nagrała, Samotność po zmierzchu, jest wybitnie rock'n'rollowa. Wiecie, rock'n'roll to nie tylko przesterowane gitary i wysoko śpiewający wokalista, ale to jest zdecydowanie coś bardziej plastycznego. I Ania, myślę, złapała ten klimat właśnie na tej płycie. Przed nami teraz Billy Withers, Ain't Not Sunshine oraz Gordon Haskell, How Wonderful You Are. Niestety obaj panowie całkiem niedawno zmarli. Przykra rzecz, że odchodzi tylu artystów, uczcimy to właśnie tymi kawałkami. Wracamy za moment.

Moi drodzy, za nami Billy Withers i Gordon Haskell, a przed nami dwa ciekawe utwory pochodzące z serialu Californication, tam właśnie je poznałem. Będzie to Goose Black i cover Black Sabbathu w Paranoid w super fajnej odsłonie oraz Gregory Alan Isaacow If I Go, I'm Going. Piękne utwory, słuchamy.

ale nas zachwycili. No naprawdę bardzo ciekawe wykonanie, szczególnie coveru Goose Black Paranoid, czyli Sabatów. No i Gregory Alan Isakow, If I Go, I'm Going To. Piękne utwory, poznałem je właśnie w serialu Californication. Fajna produkcja, ciekawa produkcja, zabawna produkcja, rock'n'rollowa produkcja, bo my cały czas jesteśmy w rock'n'rollu. Nie zapominamy o tym nawet na moment. Moi drodzy, przed nami teraz punkt stały tej audycji, czyli co? Zastanówmy się, jak nam minął weekend, tamten tydzień, jakie wnioski na plus, jakie na minus. Teraz będzie całkiem inny klimat refleksyjny, czyli Mac DeMarco Chamber Reflection. Wychillujmy się trochę indie rocka. A tuż po nim Cat Power The Greatest.

Moi drodzy, romantyczno-rockową część mamy już dzisiaj z głowy. No chyba, że ten utwór, który jeszcze potem będzie, to tak się mieści w tych ramach. Za nami Mac DeMarco Chamber Reflection oraz Cat Power The Greatest. A przed nami Stevie Ray Vaughan, Lenny, piękny, gitarowy, stratocasterowy, jakkolwiek to nazwać, sound, który uwielbiamy, kochamy i dlatego puszczamy. A tuż po tym Homo Twist. Moi drodzy, to będzie live z Kazimierza Dolnego z 95 roku. Jaka piosenka? Niech to będzie właśnie ta piosenka, zagadka na koniec. A live dlatego, żebyście mieli przedsmak tego, co będzie się działo na festiwalu. Kończymy ten piękny poniedziałkowy wieczór. Kuba Długosz, audycja Winyl. Słyszymy się za tydzień. Cześć!

Dobry wieczór Państwu. Przypominam, że jest poniedziałek, Radio Odzew, a ja nazywam się Super Mario. Na początek zespół Hawk z piosenką nieco filmową, piosenką pod tytułem Transmission to Your Heart z roku 1994. A kolejny zespół, którego posłuchamy, to zespół Goat z piosenką Feel My Mouth z roku 21, a zespół oczywiście szwedzki.

Zaczniemy grać troszkę szybciej. Teraz będzie zespół Mondo Generator. To Josh Home i Olivieri, czyli dwóch muzyków z zespołu The Queens of Stone Age. Piosenka nosi tytuł So High, So Low, rok 2003. Jedziemy.

I jeszcze raz, troszkę mocniej, zespół Helmet i zespół House of Pain. Rok 93 z piosenką Just Another Victim. Posłuchamy.

0: kid!
1: Jeszcze raz zespół ze Szwecji, ale klimat zupełnie inny. Zespół nazywa się Sunshine, a piosenka nosi tytuł Manchild. To rok 2025 i będzie również odrobinę ciężko.

pora na coś elektrycznego, z UK. Zespół, który pojawił się tu już przed tygodniem. Zespół Overseer z piosenką Sodium, rok 2006. Troszkę bardziej elektrycznie. Klimatycznie, elektrycznie.

Pora na Szwajcarię. Niewielka to kraina, ale jak już biorą się za granie, to robią to naprawdę bardzo fajnie. Wierzę, że nie ma tam słabych zespołów. Zespół nazywa się Fomis, rok 2025, a piosenka The Pool. Rok 2025, ale niech nie oszukują, że nie słuchali polskiej siekiery Nowej Aleksandrii i polskiej zimnej fali, bo słychać to aż nadto.

teraz będzie zespół bardzo sympatyczny, zespół z UK, rok 2022. Oni nazywają się Iran Iran, a piosenka nosi bardzo ciekawy tytuł, a mianowicie Jelcyn Drunk. Bardzo fajne granie. Zresztą sami posłuchajcie.

rozluźnimy troszkę atmosferę weselszymi dźwiękami, jeszcze weselszymi dźwiękami. Będzie zespół z Grecji. Zespół nazywa się Time Warp, a piosenka nosi tytuł Funky Bob Timeless. Jest to rok 2008 i do pracy.

To teraz będą Włochy. Włochy z roku 2025. Zainteresował mnie ten zespół. Zainteresowała mnie nazwa tego zespołu. Inaczej bym być może nigdy po nich nie sięgnął. Nazywają się Black Wojtyla. Polski akcent, a piosenka nosi tytuł Jubileo. Posłuchajcie.

Black Wojtyla jest już w niebie. Jak jest w niebie? Jest jak w niebie. Będzie Lechianerka z piosenką pod tym właśnie tytułem. Zapraszam, Lechianerka jest jak w niebie.

Jeszcze coś niemieckiego, ale po angielsku, bo Robert Gorl, a to o nim mowa, to Niemiec. Ale piosenka nosi tytuł Don't Stay at Home i to jest rzecz tegoroczna troszkę, nawet nie troszkę, bardzo przypomina Davida Bowiego, ale akurat Bowie z pewnością nie maczał w tym palców, czytałem. Bo mnie to zainteresowało, kto to robił i czy to przypadkiem nie jest jakaś stara rzecz Bowiego. Otóż nie. On nagrywa od początku lat 80., a płyta, jak wspomniałem, tegoroczna, bardzo ładna. A na okładce prezentuje się pani, która wygląda jak młody Jonasz Kofta. Zapraszam do słuchania muzyki.

na pożegnanie coś długiego, coś spokojnego. Zespół 24 Karat Black z Detroit, rok 73 i utwór pod tym samym tytułem. W zasadzie 24 Karat Black Tem. Jak słucham takich zespołów, jak ten, który za chwilę tutaj zagra, jak słucham na przykład Funk Factory Michała Urbaniaka, który przed kilkoma tygodniami tutaj grałem, to była płyta z 76 roku, jak słucham takich rzeczy, nie tylko ich zresztą, naprawdę kołacze mi się po głowie, że wszystko już było, że to tak dawno, a w ogóle dla mnie osobiście nie traci na świeżości. Pewnie inni uważają inaczej, ale dzielę się z moimi jak raz przemyśleniami. To na koniec. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. W zasadzie już wiem, co to będzie, ale nic nie powiem. Dobranoc, Super Mario Forte.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki, Polskie Jazzy. Tak nazywa się ten program. Dziś mam zamiar przedstawić płytę Marianny Wróblewskiej. A płyta nazywa się Sound of Marianna Wróblewska. Taka to sytuacja. Płyta została wydana w roku 1900, żeby mnie zepsuł, w 1972 przez Polskie Nagrania w serii Polish Jazz. To był wolumin 31. Wśród laureatów Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie w roku 1963 wyróżniała się dynamizmem i indywidualizmem. I te cechy jej potem nie opuściły. Do nagrywania niniejszego albumu w 1972 roku Marianna Wróblewska przystąpiła już jako dojrzała, a zarazem najbardziej kontrowersyjna polska wokalistka jazzowa. Większość dam sceny jazzowej dąży do wytworzenia tonizującego nastroju, gdy tymczasem Wróblewska, jakby wzorem wulkanicznej Janis Joplin, swą niebywałą ekspresją stawia wyżej niż trzymanie się jazzowych kanonów. Mocnym altem, z łatwością poszerzanym o górny i dolny rejestr, potrafiła zaśpiewać niemal wszystko, czego próbkę mamy na niniejszej płycie. Jej interpretacjami można było być oczarowanym, jak też skonfundowanym szokującymi formami jazzowych standardów. Dobrze wytłoczona płyta winylowa składa się z dwóch części. Na pierwszej stronie Wróblewskiej towarzyszy fortepianowe trio Kosza Lubna Hornego. Obaj pianiści doskonale wyczuli, że przy wykonywaniu popularnych standardów amerykańskich muszą odgrywać rolę łagodzącą ekstrawertyczne zapędy wokalne artystki, a nie dodawać im jeszcze przysłowiowego pieprzyka. I tak introdukcja fortepianu do I'll Be Seeing You zapowiada całkiem gładki przebieg akcji, lecz po kilku taktach Wróblewska wzbogaca brzmienie mocnym wibratem, przesuwa akcenty, wprowadza liczne przerysowania i stylowa aura pryska, a jej miejsce zajmuje rozwichrzony teatrzyk wejlowsko-brechtowski. Z każdym utworem modyfikacje potęgują się. Druga strona płyty została nagrana z oktetem Namysłowskiego. W repertuarze znalazły się cztery popularne polskie piosenki z angielskimi tytułami, skomponowane przez Namysłowskiego, Komedę i Nachornego. Była to ambitna próba dotarcia do zagranicznego odbiorcy. W bogatych aranżacjach sekcji dętej ekspresyjny głos Wróblewskiej umiejscowił się znacznie lepiej niż w oprawie pianistycznej z pierwszej strony płyty. Oto lista utworów, jakich za chwilę doświadczymy. I'll Be Seeing You, Lover Come Back To Me, Don't Explain, My Funny Valentine, Lover Man, and The Forest Sings Your Name, I Don't Want to Sleep, Sell Me To The Wind, The Slow Down Movie, Until You Were Gone. Muzycy: Marianna Wróblewska śpiew, Mieczysław Kosz, Włodzimierz Nachorny, Jan Jarczyk fortepian, Zbigniew Namysłowski saksofon altowy, Tomasz Szukalski saksofon tenorowy, klarnet basowy, Stanisław Cieślak puzon, Jan Drozdowski gitara, Janusz Kozłowski kontrabas, Paweł Dąbrowski gitara basowa, Kazimierz Jonkisz perkusja, Józef Gawrych instrumenty perkusyjne. Marianna Wróblewska, rok 1972, Sound of Marianna Wróblewska. Miłych wrażeń.

right or wrong, no matter when you with

right or wrong, no matter.

so bad. Where that some

Dzień dobry, nazywam się Adalbert Lezura i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Limp Bizkit. Limp Bizkit to amerykański zespół muzyczny wykonujący głównie muzykę z gatunku new metal, rap metal i rap rock. Został założony w 1994 roku w Jacksonville na Florydzie. Zespół ma niemałe zasługi w rozwoju new metalu i rap metalu, do którego przyczynił

się przełomowymi albumami Significant Other z roku 99 i Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water z roku 2000. Wylansował przy tym liczne przeboje, na przykład Counterfeit, Fate, Nookie, Break Stuff, Rolling Air Raid Vehicle i Behind Blue Eyes. Limp Bizkit sprzedał ponad 40 milionów egzemplarzy swoich albumów na całym świecie, był trzykrotnie nominowany do nagrody Grammy i zdobył wiele innych nagród. Zespół, jak już powiedziałem, został założony w 1994 roku w Jacksonville na Florydzie przez wokalistę Freda Dursta i jego przyjaciela, niedawno zmarłego basistę Sama Riversa. Niedługo później, w tym samym roku, do zespołu dołączył kuzyn Riversa, perkusista John Otto oraz gitarzysta Rob Waters. Z Watersem w składzie zespół nagrał swoje pierwsze demo, Mental Aqueducts. W 1995 roku Roba Watersa zastąpił Wes Borland. Przez krótki okres, w 1995 roku, w zespole znajdował się także gitarzysta Terry Balsamo, który ostatecznie zasilił szeregi innej formacji z Jacksonville Cold. W 1996 roku w grupie znalazł się DJ Liddell, zajmujący się turntablizmem. Nazwa zespołu pochodzi od gry zwanej Limp Bizkit, która jest elementem inicjacji niektórych amerykańskich bractw uczelnianych, z angielskiego fraternities. Z innych źródeł wynika, iż podczas rozmów Freda Dursta i jego znajomym padło stwierdzenie: mój mózg jest jak zmiękły biszkopt, z angielskiego Limp Bizkit. Wokaliście przypadło to do gustu i taką nazwę przyjął zespół. Zmieniono jedynie pisownię słowa Bizkit. No nie wiem, jak to wytłumaczyć. Nie chce mi się literować. Przy okazji występów zespołu Korn w okolicach Jacksonville w roku 1995 jego basista Reginald Fieldy Arvizu zrobił sobie kilka tatuaży u Dursta, wówczas pracującego jako tatuażysta, i obaj zostali przyjaciółmi. Następnym razem, gdy Korn znów koncertował w okolicy, jego muzycy wzięli jedną z wydanych w latach 95-96 taśm demo Limp Bizkit, który przy tym zdążył zyskać popularność na undergroundowej scenie muzycznej w Jacksonville i byli pod takim wrażeniem, że przekazali ją swojemu producentowi Rossowi Robinsonowi. Głównie dzięki wytworzonemu wokół Limp Bizkit rozgłosowi werbalnemu zespół został wybrany do uczestnictwa w trasie koncertowej z grupami House of Pain i Deftones. Podpisawszy kontrakt z Flip Records, podmiotem zależnym wytwórni Interscope Records, w 1997 roku zespół wydał debiutancki album studyjny $3 Bill Wiles, który w samych Stanach Zjednoczonych do czerwca 1999 roku sprzedał się w nakładzie 1 800 000 egzemplarzy, dzięki czemu uzyskał status platynowej płyty. Promowały go single Counterfeit, Sour i Faith, będący coverem piosenki George'a Michaela. W połowie 1998 roku Limp Bizkit stali się jednym z najbardziej cieszących się zainteresowaniem zespołu na rozkwitającej scenie rap metalowej, co pomogło im także w udziale w większej liczbie tras koncertowych, tym razem z Faith No More, a później z Primus. A ponadto zapewniło występ w pokazie Spring Break 98 Fashion Show w telewizji MTV. Jednak największe przełamanie w karierze zespołu stanowił udział w letniej trasie Family Values Tour 1998, który znacznie podniósł rangę grupy. Dzisiaj zapraszam do posłuchania płyty z roku 2000 Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Oto utwory znajdujące się na albumie. Intro: Hot Dog, My Generation, Full Nelson, My Way, Rolling, Air Raid Vehicle, Living It Up, The One, Get Your Groove On, Take a Look Around, It'll Be Okay, Boiler, Hold On, Rolling, Urban Assault Vehicle i na koniec oczywiście outro, długie outro. No to cóż, życzę miłego odbioru.

Check out my melody.

się kładę obok ciebie, a ja przy tobie czuję się jak w niebie, a ja lekko cię muskam po pośladku, a ty umilasz czas leniwą

0: konstytucję.
1: A ja się kładę obok ciebie. A ja przy tobie czuję się jak w niebie. A ja lekko cię muskam po pośladku. A ty umilasz czas leniwo.

dziać. Stanęły tramwaje i samochody. Mówią też, że wyłączono elektryczność i gaz. Robotnicy rzucili pracę i poszli.